ujyana ni we kwikorera kwikorera kwikorera izi nyama zose fara fara nere ntambwe fara tujyane agera bwango gera bwango